Wazita zvako wazita Romeo kasa iwe na nyimbo yako iyo ii Zvense izvi kuita kuti kwanise kuplekazana imwe Achipfi ande imwe mumone ndi murombo titini Ese zviripo zvinatsada imwe kuna iye murombo iwenei uyu Ndepo dyaro izvi nakada kuti mukakodzane wana wangu imwe Mubatana moita chinhu chibodzi kuitira kuti mukwanise kukunda iho urombo Mukwanise kukunda iho matserekwende yense nangabatana imwe pantsiku na ntsiku Mukwanise kukunda iho utenda unanga uri kuwirani Epenu ndi rufu rasvika tahairo iro dikanwe Ndawoti mubatane mugare chinhu chibodzi Wazita zvako iwe Romeo Gasa Adandi dekera inenda dinazario wangu adandi dekera Ndati naza wangu adandi dekera Zvense izvo dikanwe kupirizana imwe Mopinda machibese kudeka

Saini ya mada kuzwa pa zvaire wakoti munyika yemusambiki nguva dzakwana 10 dzejora zvimunyika yemusambiki foni yako ndopenya penya musatange mafona chamutaura kuti mozofona izvozvi zvitorodini ndinombomupa ihuru kure takaita ngezvi ngezvidimbu zvishomanane muzwe mbuya aya achitaura mbuya inotaura achiita ane mazuva anokutwa akwanisi ane mazuva anokuri maarimi Iona ane 59 anu. Asano ita zvese atende kuenda kuchigayo kutwisa. Anoshandisa maoko awo. Akataura zvakawanda asi ndakangoita zvechi chigwagwagwa kuti tizwe. Ngoti anotaura kuti ne anawo akabereka iona. Akaroorwa. Akaenda koororwa kwacheyo. Arumewo ndo akazoti nadha wazonyanyewo. Ngoti anga asingate ndokotwisa ita zvekutwa zvaakafundiswa namai. Saka. Zvichafonera ngezvekuti mhangiro yekare nemhangiro dzamaimanji mhangiro dzekare dzaipa rugare rekuana kumhangiro dzamaimanji dziriupawo rugare rekuana ndozvichada asingatimbozwa mamaya achitaura